0: super lipling. Kiedyś się zamyśl, nigdy nie wymyśl. O lipy myśl, lipy myśl, my lipling. Arts guest in the mar, arts guest in the mar, arts guest in the mar.
1: Laut in die Stadt!
2: M94.5.